Abraham, Dio Asu Daniel. Boya Etienne, Bandikwara, Katie Yadikbar. Sidio Daniel Aparaku.

0: Yannubani.
1: Eh, mwenu.
0: Amadu Pedalu.
1: Amadu Pedalu, mwenjit Azanugo.
0: Zana, bapakda wa Pedalu.
1: Ayo.
0: Ada Pedalu.
1: Ayo.
0: Oroji Balazi.
1: Weli, wani wera kibieti zane?
0: Lokotoro kwe anna, uwa anna jitaibu.
1: Mhm.
0: Nigae, gadeo kate mbubake sezi.
1: Wadi sane, wadi wera kibieti.